0: כתבה.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały.

0: RMFFM 102 Kraków.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

pod forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: się patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
1: Mamy piątek, 21 sierpnia. Sprawdzamy teraz, co przyniesie pogoda. Dzisiaj spodziewamy się około 25 stopni. W godzinach popołudniowo-wieczornych niewykluczone, że zagrzmi i może popadać, ale chwile ze słońcem również są w prognozach. Jutro w Krakowie do 24, w niedzielę do 22. Więc całkiem optymalna temperatura na weekend w Krakowie się zapowiada i właściwie taka ma też utrzymać się u nas w ostatnim tygodniu sierpnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. W okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna. W stronę Gdańska zablokowany jest jeden pas i 4 bramki wjazdowe. Ruch odbywa się pozostałymi bramkami. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu, a utrudnienia możliwe są jeszcze o poranku. Uszkodzone dachy i połamane drzewa, to w Małopolsce, gdzie w nocy nad regionem przeszły burze. Najgorzej było w Myślenicach i Dobrzycach, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
3: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobrzycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobrzyce w powiecie myślenickim.
2: Dziś ma być spokojniej, ale cały czas obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał zarzuty. Mężczyzna miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Potem uciekł do Polski. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
2: O czym informował Mateusz Chłystun.
5: SK2 Sport.
2: Imponująca gra polskich klubów w europejskich pucharach. Lech Poznań rozbił FC Tun aż 7-0. Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. W lidze konferencji było trudniej. Górnik Zembrze przegrał z AS Monaco 2-3, a Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2. Rewanże już za tydzień. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz. O awansie do finału Świątek zagra z Jessiką Pegulą.
6: Człowiek taki zaspany, że guziczki z opóźnieniem naciska. No trudno, mam nadzieję, że te guziczki jakoś się rozgrzeją, moje paluszki się rozgrzeją, żeby je dobrze naciskać. Jak nacisnę teraz na przykład. O!
5: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
6: A Jarząbek Cwaniaczek na urlopie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry, 6:03, z dedykacją dla wszystkich pięknych pań, których imiona pojawią się właśnie w tej piosence. Tak zaczniemy ten piątek. Wilki, zróbcie głośniej.

No, żadnego żaru Doda się nie boi, słuchać to w tym utworze. Kiedyś jak Doda robiła ten utwór, to spotykałem się z takimi opiniami: to jest Doda? Naprawdę to jest Doda? Bo to był wielki powrót Dody po kilku latach nietworzenia utworów, proszę bardzo. Doda i Zatańczę z Aniołami na 9 po 6, to już za nami w Radiu SK2, za chwilę grupa Perfect, a ja dzisiaj patrzę na jaki piękny dzień mamy, no piękny! Piątek przecież, nasze ulubione słowo na P! To piątek. Joanna, Wiktoria i Franciszek obchodzą imieniny. Oj, dzisiaj święta takie są jak Międzynarodowy Dzień Optymisty, Międzynarodowy Dzień Seksu. Nie wiem, nie będę sprawdzał, świętujcie co chcecie. Można dzisiaj świętować na wesoło. Nawet jak ktoś będzie na smutno świętował, to i tak trzeba na wesoło, bo przecież ja patrzę na ten Dzień Optymisty. Oczywiście, że patrzę na ten Dzień Optymisty. Zawsze trzeba patrzeć na jasne strony naszego pięknego świata i tego się trzymajmy. W ogóle ja na przykład tak, o, dzisiaj przed chwilą kawę robiłem, ani nie musiałem fusów wymieniać, wody nie musiałem dolewać, ziarenek nie musiałem dosypywać, full service obsłużyło mnie. Jak tu się nie cieszyć z życia? Są takie małe rzeczy, co cieszą. W Dzień Optymisty to wszystko takie drobne trzeba dostrzegać. Czy potrafimy się cieszyć z małych rzeczy? No, mam nadzieję, że potraficie. Z czego się cieszycie jak dziecko? Z takich małych rzeczy. Może ktoś znalazł ostatnio 5 zł w kieszeni. To są takie małe rzeczy, co cieszą. Dajcie znać, czy można się z czegoś cieszyć jak dziecko? 726-826-826. Mam nadzieję, że tych cieszących się po drugiej stronie odbiornika jest dużo. Dzwońcie, nagrywajcie się też na naszego radiowego messengera. Czy można się z czegoś cieszyć jak dziecko?

0: To wczoraj padło na antenie, co robi raper w kuchni. Szesnaście po szóstej, Metzner na antenie Radia SK2. No, słuchajcie, można się cieszyć jak dziecko w Dzień Optymisty. Można się cieszyć jak dziecko w Dzień Optymisty, tylko trzeba sobie znaleźć ku temu dobry powód, prawda?
1: Witam, jako warszawski taksówkarz cieszę się bardzo, że pada deszczyk, bo klient przybywa, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, co prawda. No nie, no była ta pogoda ostatnio taka, że ten deszczyk był, ale to już może się zmieni, może ci, którzy mieli wrócić z urlopu, wrócą i odczarują i znowu będzie ładna pogoda. Tego nie wiadomo, ale z takich prostych rzeczy właśnie można się cieszyć. Dajcie znać, 726-826-826, włączamy radiową sekretarkę. Można też nagrać głosówkę na naszym Messengerze. W Dzień Optymisty, z czego jeszcze można się cieszyć jak dziecko? SK2

Wolne miejsce na parkingu pod samym wejściem. To jest po prostu fart na dziś, rzeczywiście, cieszę się. No, pozdrawiamy. To napisał Kamil. Kamil w dzień optymisty. Z takich właśnie rzeczy można się ucieszyć. Jest jeszcze jedna wiadomość. Jasne, cieszymy się przede wszystkim, że żyjemy, Wojtek. No i właśnie, takie rzeczy trzeba dostrzegać do tego dnia optymisty i do tego, z czego się cieszycie, jak dziecko, jeszcze wrócimy. Ale teraz chciałem optymistycznie rzucić okiem na prasę. I słuchajcie, rzeczywiście dzisiaj jakieś takie bardziej optymistyczne te newsy. To znaczy tak, może na nie patrzę w ten dzień optymisty. Proszę bardzo, pierwsza strona. Gwiazda na dobre i na złe odnalazła szczęście z kobietą. Proszę. Joanna Jarmołowicz z tajemniczą blondynką spotyka się od kilku miesięcy. Najważniejsze, że znalazła swoje szczęście. To jest najważniejsze. Proszę bardzo, następny pozytywny news. Była ministra poleca duńskie masło. Joanna Mucha na urlopie w Sopocie. Poczekajcie, w Sopocie doradziła zagranicznej turystce duńskie masło, ignorując dobre polskie produkty. No, nie, tu też trzeba znaleźć plus. Może była polska ministra wychodzi z założenia, że polskie masło tylko dla Polaków. I tu by mógł być plus. O, i tu jest hit, jeszcze mam jeden. Też szukam plusów, jest, nawet wielkimi literami, bo jest niby napisane ceny paliw w górę w prasie, ale troszkę.

0: gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 za 100 gramów.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
13: Jest dobra wiadomość dla kierowców z południowo-zachodniej części miasta. Od dziś ulica Tyniecka w Kostrzu jest z powrotem przejezdna. Drogowcom udało się otworzyć zamknięty odcinek aż 10 dni wcześniej. Pamiętajcie tylko, że na miejscu trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe i porządkowe, więc i tak trzeba tam zwolnić i uważać na ewentualne lokalne utrudnienia. Dzisiaj w Krakowie do 25 stopni, trochę chmur, trochę słońca, ale też i burza może do nas przyjść w godzinach popołudniowych. Dobrego piątku.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
14: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wyciek amoniaku i ewakuacja w Lublinie. Wczoraj wieczorem przy ulicy Metalurgicznej rozszczelnił się zbiornik z substancją zawierającą amoniak. Pracownicy firmy zostali ewakuowani, mówi Sylwester Wójcik ze Straży Pożarnej w Lublinie.
15: Ewakuowało się 14 osób przed przybyciem Straży Pożarnej. W trakcie tych działań trzech pracowników zaczęło się uskarżać na zawroty głowy i zostali zabrani przez pogotowie na obserwację.
14: A amoniak to substancja o silnym, drażniącym działaniu, która w dużym stężeniu może być niebezpieczna dla życia i zdrowia. Dziś diamentowa liga w Lozannie. Wystartują Pia Skrzyszowska, Agnieszka Chorzępa i Patryk Sieracki. Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez Płotki. Przypomnijmy, tydzień temu zdobyła srebro Mistrzostw Europy w Birmingham. I na koniec niesamowita akcja ratunkowa na Pacyfiku. Dwóch meksykańskich rybaków przez 5 dni dryfowało po oceanie na przenośnej lodówce. Ich łódź zatonęła podczas połowu. Mężczyźni nie mieli ani jedzenia, ani wody. W końcu odnaleźli ich meksykańscy marynarze kilkaset kilometrów od wybrzeża Gwatemali.

0: Plejada gwiazd na antenie radia SK2, która wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026. To już wszystko, zaczyna się w poniedziałek, a my przypominamy, w tym tygodniu bilety rozdajemy na to wydarzenie. Jeszcze o tym dzisiaj będziemy mówić. 22 minuty do godziny 7, a Sarsa przecież jest na drugim miejscu też naszej gorącej polskiej dwudziestki, a dziś jest piątek. Dziś po 18 kolejne notowanie. I jeszcze w ciągu dnia można wszystko zmienić. Można zrobić na przykład, żeby Sarsa była na pierwszym miejscu i zdetronizowała Dawida Podsiadło z jego utworem Na Błysk, który triumfował w ubiegłym tygodniu. SK2.pl, gorąca polska dwudziestka, tam głosowanie trwa, a od 18 już wszystko będzie policzone i grane na naszej antenie.
1: SK2.

0: czyli tylko 12 łez. Tak można powiedzieć w Dzień Optymisty. 10 minut zostało nam do godziny 7. Sylwia Wiśniewska, za chwilę grupa T-Love. Są optymiści, dziękujemy wam bardzo.
1: Cieszę się, że w ogóle takie radio istnieje u nas w eterze. Naprawdę, z całego serca wam dziękuję.
0: Proszę bardzo, najlepsze polskie hity tylko u nas. Mamy miłośników tych dobrych polskich brzmień, bardzo dobrze, bo jeszcze przed 7 T-Love, jeszcze przed 7 Oscar Sims. Proszę.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Vitaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
13: Piątkowy poranek, 21 sierpnia. Sprawdźmy, co dzisiaj przyniesie pogoda w Krakowie. 25 stopni to maksymalna temperatura, jakiej się spodziewamy. Może przelotnie popadać i może zagrzmieć. Największe ryzyko w godzinach popołudniowych. Przed południem będzie się lekko chmurzyć, ale słońce też do nas dojrzy. Jak będzie jutro? Maksymalnie 24 stopnie. Tyle pokazują prognozy na sobotę. W niedzielę około 22 i też przelotne opady nie wykluczone.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ponad 200 interwencji strażaków po burzach w całej Polsce. Najgorzej było w Małopolsce. Tam strażacy wyjeżdżali blisko 200 razy. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę. Stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie myślenickim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
16: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
15: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
14: Kaucja na małpki dopiero w przyszłym roku. Prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego mają ruszyć we wrześniu. Zapowiedziała to wiceminister klimatu Anita Sowińska.
17: Ten proces będzie trwał jakiś czas. Na pewno nie będzie to koniec roku. Natomiast od razu też uczulamy, że my planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
14: A wydłużyć ma się też okres ważności bonów kaucyjnych. Teraz to 30 dni. Tłumy w okolicy Wałbrzycha prawdopodobnie nie było. Sztab kryzysowy po sprawdzeniu zdjęcia uznał, że cała historia mogła być zmyślona. Mężczyzna, który powiadomił służby, będzie musiał wyjaśnić sprawę policji.
18: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia.
14: Mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Wiele zależy teraz od prokuratury. Jeśli mężczyzna celowo wywołał panikę, może dostać grzywnę, a nawet trafić do więzienia.
0: Polska 2 Sport.
14: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polka awansowała do półfinału turnieju. W ćwierćfinale prowadziła z Jeleną Rybakiną 4-1, gdy rywalka z powodu kontuzji poddała mecz. W półfinale Świątek zagra z Jessiką Pegulą. Głośny transfer w Ekstraklasie. Nowym napastnikiem wieczystej Kraków został Eftimios Kuluris. Grek jest dobrze znany polskim kibicom. Grając w Pogoni Szczecin został królem strzelców, a ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej.
3: 7:02. Dzień dobry. Nie ma pumy, w sensie ktoś sobie podśmiechujki robi, więc jak zobaczycie jakiegoś kotka, to przyjrzyjcie mu się dobrze, kici, kici, taś, taś i tak dalej, jak już na bezpiecznej odległości jesteście. Jakieś przybliżenie na telefonie, zdjątko i wtedy będzie wszystko jasne, a nie siejemy panikę w całym kraju. Mrau!
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
3: Mówię, ewentualnie kogoś jak bardziej można się wystraszyć, jak w trzech paskach go spotkacie niż w pumie, no.

0: Weekend się zbliża, warto by było spotkać się ze słońcem twarzą w twarz. Przynajmniej tego życzymy na piątek, sobotę i niedzielę, albo dla tych, którzy jeszcze mają ostatnie dni urlopu. To się może przydać w górach, nad morzem, na Mazurach, gdziekolwiek w tym momencie wypoczywacie. 10,5 minuty po 7. Oj, problemy Donalda Trumpa w USA, spadek poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych i to się może wiąże, może nie, bo to dane za ubiegły rok. Spadek popularności imienia Donald. 400 nowonarodzonym dzieciom w zeszłym roku nadano imię Donald w Stanach Zjednoczonych, co jest najniższym wynikiem w historii. Czytam. Imię Donald w zeszłym roku było 690 najpopularniejszym męskim imieniem wśród amerykańskich noworodków, co nie jest w czołówce raczej. Raczej to w czołówce nie jest. No ale u nas w kraju jest taka jedna osoba, która może wiedzieć, czyja to jest wina.
1: To pan Tuska trzeba o to pytać, a nie mnie.
2: Eskad.

0: za każdym razem od Julii. Tak samo się cieszymy za każdym razem, że jest piątek. Prawie 18 minut po siódmej. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. W newsach dzisiaj słyszeliśmy o niesamowitej akcji ratunkowej na Pacyfiku. Dwóch meksykańskich rybaków zostało uratowanych przez marynarkę po 5 dniach dryfowania po oceanie. Uratowała ich przenośna lodówka. Łódź ich zatonęła, ale mieli przenośną lodówkę, dzięki której przez 5 dni utrzymali się na powierzchni oceanu. Kto wie, może to jest jeden z bardzo nielicznych przypadków na świecie, że człowiek był zadowolony z tego, że ma pusto w lodówce.
1: SK2.

0: Tylko ja.
1: 25 minut po 7 Ira w Radiu SK2, a już po 7.30, przecież jest piątek, więc PKP. Pozdrów kogoś piątkowo, przygotujcie swoje telefony, żeby nagrać głosówkę na naszym Messengerze albo zadzwonić do radia.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzicielska. Polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
14: Uwaga na ulicy Kamieńskiego, bo w rejonie skrzyżowania z ulicą Puszkarską trwają prace przy przebudowie przejścia dla pieszych, przejazdu rowerowego oraz sygnalizacji świetlnej. Zmiany mają związek z budową nowej ścieżki w parku Bonarka. Utrudnienia w tym miejscu potrwają aż do 1 września, więc zwłaszcza w godzinach szczytu warto uzbroić się tam w cierpliwość. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Po południu niewykluczone, że zagrzmi. Dobrego piątku dla
13: Was. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
15: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 23-latek planował zamach na czołowych polskich polityków. Cyberpolicjanci znaleźli w internecie jego wpis dotyczący możliwości zorganizowania skoordynowanego ataku. Mężczyzna został zatrzymany w województwie lubelskim. Prokurator przedstawił mu kilka zarzutów. Sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie, a 23-latkowi grozi do 20 lat więzienia. Kierowca ciężarówki na polskich numerach zatrzymany w Niemczech. Mężczyzna zwrócił uwagę innych kierowców swoją niepewną jazdą. Policjanci zatrzymali go na autostradzie, a badanie alkomatem wykazało ponad 3,5 promila alkoholu. Prawie 3,5 miliona złotych na wypoczynek w Podlaskiem. W ramach podlaskiego czeku turystycznego do turystów trafi 11 tysięcy takich czeków. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 września.

0: 726-826-826 to nasz numer telefonu. Jest piątek, zatem... PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zasady są proste. Przedstawiamy się, mówimy, kogo pozdrawiamy i kim jest dla ciebie. Zapraszamy, żeby w tym momencie dzwonić do radia. Są też tacy, którzy czasami nie zdążą zadzwonić, ale potem nagrywają się na naszą radiową sekretarkę.
1: Dzień dobry, ja też chciałam kogoś pozdrawić, tylko jak zwykle się nie dodzwoniłam.
0: A tutaj się dodzwaniają. Pierwszy telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, tu GPS. Nie GPS, tylko
2: dzień
0: PKP.
2: Dzień dobry. Krzysztof się kłania. Chciałbym pozdrowić serdecznie mojego misia Anusię, którą bardzo, bardzo kocham, i jej koleżankę, która przebywa na urlopie w Gdyni. O. I tańczył Maksyma w Gdyni, no.
0: Okej, okay. A powiedz, misiaczek twój to żona, dziewczyna, narzeczona?
2: Żona.
0: Dobrze. Dziękujemy, tak, pozdrawiamy. Dziękuję. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
3: Witam, tu Michał. Skoro PKP, to pozdrawiam wszystkich kolejarzy, maszynistów, konduktorów oraz moją żonę, która słucha. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Następny telefon, tu PKP. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, Ania z tej strony. Chciałam pozdrowić mojego kochanego męża, moje dzieci, całą rodzinkę, Bioplanet i oczywiście całe Radio SK2.
0: Dziękujemy, miłego, pięknego weekendu dla wszystkich wymienionych. Tu się ktoś nie doczekał, tutaj kolejny telefon odbieramy. 726-826-826. Dzień dobry, PKP, kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię i kim jest dla ciebie?
5: Mam na imię Marcin, pozdrawiam Rafała z drugiego winkla.
0: Z drugiego czego?
5: Winkla.
0: Winkielek. Dobrze, pozdrawiamy, w pracy pewnie. Halo, dzień dobry, tu PKP, kolejny telefon, słuchamy.
6: Ale zmianówka.
0: Proszę. Proszę, bo zasięgu nie ma. Jeszcze raz. Halo. No dobra, tutaj nie dosłyszymy się. Tu się ktoś nie doczekał. I następny telefon, tu PKP. Dzień dobry, słuchamy.
7: Ja pozdrawiam pana.
0: Mnie. Dziękuję.
7: Kolegę, który jest panem Kowalskim.
0: Też dziękuję.
7: Pana Jarzobka, który gdzieś tam uciekł z anteny i widzi wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Pozdrowienia do bólu. Wszystkiego dobrego. PKP, halo, dzień dobry, słuchamy, pozdrowień.
8: Dzień dobry, ja jestem Alec i pozdrawiam was. Zawsze, gdy jadę do szkoły albo na półkolonie, to bardzo miło mi jest was słuchać.
0: Oj, dziękuję. A ile masz lat, powiedz?
8: 7.
0: Mama dała telefon czy tata? Czy masz swój?
8: Tata.
0: Tata, jak ma tata na imię? Jak ma tata na imię?
8: Leszek.
0: Jeszcze raz?
8: Leszek.
0: Jacek, tak?
8: Leszek.
0: O, to pozdrawiamy tatę Leszka. Wszystkiego dobrego. Kończy nam się czas w tym PKP, więc tu powinienem zrobić teraz ten odjazd. Ale gdzieś mi uciekł ten odjazd. Poczekaj. Nie, ja to zrobię. Poczekajcie chwilę. Bo się już cisza zrobiła. Gdzie jest odjazd? Tutaj będzie odjazd. O. Żona do mnie teraz napisała. Pozdrów mnie. Żono, pozdrawiam.
9: SK2.

10 dni. 10 dni zostało do protestu. Kolejnego protestu w naszym kraju. Tym razem nauczyciele będą protestować 31 sierpnia pod kancelarią premiera. Mają postulaty. Główny to jest, żeby powiązać system wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, a na start chcą 15-procentowej podwyżki. 31. Ciężkie te wakacje musiały być dla nauczycieli, bo jeszcze się rok szkolny nie zaczął, nauczyciele już chcą podwyżek. Widocznie może urlop był za długi, na tyle długi, żeby przygotować te wszystkie postulaty. A koniec wakacji to w sumie ostatni dzwonek dla nauczycieli, żeby wywalczyć podwyżkę jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. SK2

0: Może dla kogoś z was będzie łatwiej. Po ósmej zagramy sobie w Państwa Miasta. Prezent marzeń wartości 500 do zdobycia. Od teraz można się zgłaszać na 726-826-826, to SMS-owo, albo na Messengerze. Tam pamiętajcie, jak się zgłaszacie, to zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest ten dzień optymisty, więc bardzo bym prosił, żeby zgłosić się dwoma najbardziej optymistycznymi słowami, jakie znacie. Potrzebuję dwóch najbardziej optymistycznych słów. To jest sposób do wejścia do gry dzisiaj. Po ósmej sobie zagramy.
1: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
13: Piątkowy poranek, sprawdzamy teraz, co przyniesie pogoda w Krakowie. Na termometrach dzisiaj do 25 stopni, przelotne opady są możliwe w godzinach popołudniowych i możliwe, że też zagrzmi. Przed południem będzie się chmurzyło, a z kolei wczesnym popołudniem może do nas wyjrzeć słońce, zanim ta ewentualna burza przyjdzie. Jeżeli chodzi o to, co jutro w pogodzie, 24 stopnie to maksymalna temperatura prognozowana na sobotę. W niedzielę ma być do 22. Przelotne opady deszczu w weekend nie wyklucza.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
15: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków. Na jego ślad trafili cyberpolicjanci. Odkryli niepokojący wpis na internetowej grupie poświęconej broni palnej.
16: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
15: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Autorem wpisu okazał się mieszkaniec Lubelszczyzny. Mężczyzna został zatrzymany, a sąd zdecydował o jego 30-dniowym areszcie. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wyższy CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Rząd chce podnieść stawkę podatku z 19 do 30%. Zmiana ma dotyczyć firm, których przychody przekraczają 50 milionów euro. Nowa stawka miałaby obowiązywać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na pomoc dla polskich fabryk, a dokładniej na obniżenie cen prądu i gazu, między innymi dla hut czy przemysłu chemicznego. Podatkowy skok do 30% ma być jednak tymczasowy. W kolejnych latach stawka ma spadać. W 2028 roku do 26%, rok później do 23%, by w 2030 wrócić do podstawowej stawki. Dziś to 19%, ale rząd zapowiedział ostatnio, że chce ją podnieść do 22%. Po kieszeni dostaną największe firmy energetyczne i paliwowe, zajmujące się między innymi wydobyciem i handlem ropą oraz gazem, a także produkcją paliw czy przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
15: Dzisiaj odbędzie się robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Rekordowe zainteresowanie półmaratonem w Szczecinie. Na liście startowej jest już ponad 6,5 tysiąca uczestników. W przyszłą niedzielę, 30 sierpnia, odbędzie się też bieg na 10 km i dziecięcy bieg pirata.
18: SK2 Sport.
15: Derby Krakowa rozpoczną piątą kolejkę Ekstraklasy. Krakowia podejmie Beniaminka Wieczystą Kraków. To pierwsze w historii spotkanie tych drużyn. Mecz dzisiaj o 20:30. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem i Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach. A w ten weekend pierwsza runda Pucharu Niemiec. Kibice zapowiadają masowe protesty przeciwko VAR-owi. Ich zdaniem system zabija emocje i powoduje zbyt długie przerwy w grze.
0: Dwie, prawie trzy minuty po ósmej. Dużo tych zespołów z Krakowa w Ekstraklasie w tym sezonie. W ogóle Wisła Kraków postanowiła coś zrobić ze swoim stadionem i o tym za chwilę opowiemy. Nie odchodźcie za daleko.

10 minut po 8 to z jedyneczka. Pierwsze miejsce naszego notowania ostatniej gorącej polskiej dwudziestki. W piątek tak zadecydowaliście, ubiegły, że Dawid jest na czele i prowadzi. Może to się dzisiaj zmieni, sk2.pl, tam cały czas głosujemy, a po 18 ta lista się zaczyna. Przypominam, że za chwilę też zagramy w Państwa Miasta. Dwa najbardziej według Was optymistyczne słowa, tym się zgłaszamy i wchodzimy do gry. Zaraz dwie osoby pojawią się na antenie, będą walczyć o nagrody. SK2.

0: Do zielonej fali pasuje, jeśli gdzieś nie ma żadnych korków, jeśli można rozpędzić się do nakazanej prędkości. Utwór w sam raz. Rozpędzamy się już w stronę naszego koła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ja to muszę troszeczkę przejechać tym, wiecie, fotelem na kółkach, żeby po to koło sięgnąć, potem wrócić nim, postawić na stole, żeby się kręciło i żeby wylosować dla was literkę. Gramy o prezent marzeń. Dzisiaj Joanna gra z Beatą. Dzień dobry.
3: Cześć.
4: Dzień dobry.
0: Dwa dzień dobry, dwa cześci, super. Dziewczyny, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker jeszcze jest na kole. Jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
4: Jasne.
0: Dwa jasne, super. Asia zacznie. Asiu, w prawo, w lewo.
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Litera M. M jak mama. M jak mama. Asiu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Mołdawia.
0: Miasto.
4: Malbork.
0: Znana postać.
4: Mikołaj Kopernik.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Kolor.
4: Malinowy.
0: Zawód.
4: Mechanik.
0: Samochód.
4: Mazda.
0: Imię.
4: Monika.
0: Po czasie to imię będzie już tam się skończyło. 7 punktów będzie dla ciebie, Asiu. Dużo, też fajny wynik. Fair. Tak, słuchasz na co dzień, wiesz ile po ile zdobywają punktów i wiesz, że siódemeczka to okej?
4: Wiem, że okej, tak.
0: Wiesz, że okej. Zobaczymy, jak poradzi sobie Beata. Ty, Beata, wiesz, że 7 to okej. Musiało być bardzo okej.
3: Tak, godny przeciwnik.
0: Musiało być 8, żeby było bardzo okej. Beatko, w prawo, w lewo?
3: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
3: Stop.
0: Nie, samo się zatrzyma, spokojnie.
3: A, okej.
0: Spokojnie, zatrzymywacz już działa. Litera S. S, sy. Litera sy. S, tak robi wąż. S. Dobra?
3: Okay.
0: I tak samo też powietrze schodzi z materaca na tę literę. Litera S, 20 sekund, Beato, uwaga, państwo.
3: Słowacja.
0: Miasto.
3: Trzecie.
0: Tytuł filmu.
3: Szybcy wściekli.
0: Imię.
3: Sandra.
0: Roślina.
3: Nie wiem, dalej.
0: Nie można dalej, nie pomijamy.
3: Stokrotka.
0: Potrawa. No już po czasie będzie. Już będzie potrawa po czasie. Aj, sosna, sasanka chyba jest. No tyle tych roślin na S. Stokrotka, ty powiedziałaś też pięknie. Tylko za długo, Beatko, za długo. Jeden,
3: to
0: dwa,
3: ten stres tak działa.
0: Trzy, wiem. 4, 5, czyli 7-5. Dla Asi prezent marzeń, dla Beaty nagrody pocieszenia. Asiu, gratulujemy. Beato też, bo te nagrody są od Radia SK2 całkiem przyjemne, też będziesz z nich zadowolona, wiesz?
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dziewczyny, pięknego weekendu. Życzę Państwa Miasta w poniedziałek po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2, 25 minut po 8. Okazuje się, że już nie tylko po tankowanie i nie tylko po zakupy Niemcy przyjeżdżają do Polski. Szczególnie ci, którzy blisko naszej granicy mieszkają, chodzą do polskich fryzjerów, żeby zaoszczędzić. Sami tu komentują. Szybko i za ułamek ceny. Mycie, strzyżenie, suszenie 25 euro. To bezkonkurencyjne. No, ja zostawiam was z pytaniem, na które chyba nie ma dobrej odpowiedzi. I kto tu ma łeb do interesu?

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
11: W piątek pogoda w Krakowie będzie dynamiczna, bo zarówno chwile ze słońcem, jak i czas z pochmurnym niebem. No i niewykluczone, że zagrzmi w godzinach popołudniowych. Przelotne opady również są w prognozach. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 24 stopnie. Ciśnienie lekko idzie w górę. Jutro ma być do 23, w niedzielę do 22 stopni w Krakowie. No i nie widać, żeby miały do nas wracać upały. No cóż, końcówka sierpnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Służby badają sprawę tajemniczego wybuchu na torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Miał go usłyszeć maszynista. Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń, ale monitoring zarejestrował podejrzany rozbłysk. Utrudnienia na A6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Radziszewo i Szczecin Zachód zepsuła się ciężarówka. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Narkotyki warte blisko 2 miliony złotych przejęte w podwarszawskim Raszynie. CBS zatrzymało 58-letniego mężczyznę chwilę po odebraniu przesyłki od kuriera. W paczce było ponad 50 kg marihuany i 2 kg kokainy, a narkotyki przemycono z Hiszpanii.

Grupa Jam. Dziękujemy bardzo serdecznie. 21 minut zostało do godziny 9. Paparara, czyli kącik odkurzający. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj ćwierć wieku temu. News, który pojawił się ćwierć wieku temu. Jak to brzmi? Za próbę kradzieży bluzy sportowej w jednym ze szczecińskich hipermarketów 19-letni mieszkaniec Choszczna, to jest województwo zachodniopomorskie, został rozebrany do naga i z napisem na plecach pozostawiony wieczorem w centrum Szczecina. Obsługa stoiska zadzwoniła po kilku mężczyzn. Ci zabrali chłopaka do ciemnego Mercedesa, którym kilkanaście minut krążyli po mieście. Tam rozebrali go do naga i napisali na jego plecach: jestem złodziejem, poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w depeszy do Polskiej Agencji Prasowej 21 sierpnia 2001 roku. Moi drodzy, od lat wiemy, że w Polsce mamy wolne sądy, ale samosądy to już zupełnie co innego. Wszystko dwa.

Bajkowy głos to oczywiście musi być Sanach w Radiu SK2. 11 minut dzieli nas od 9. Modernizacja stadionu Wisły Kraków trwa i z tej okazji klub krakowski postanowił zupełnie na legalu sprzedawać trawę. Wymieniają murawę na stadionie i tą dotychczasową chcą się podzielić z kibicami. Zamieścili filmik w swoich mediach społecznościowych, jak pakują tę murawę w takie pudełko o wymiarach 30 na 20 cm i za 6 dyszek za sztukę chcą sprzedawać. Jest tu taki zapisek. Każdy kawałek murawy jest opatrzony certyfikatem autentyczności. Zakupiony fragment zalecamy przesadzić do doniczki lub ogródka. 60 zł za trawę w Krakowie. Jeden kibic powie tanio, inny powie drogo, a trzeci, że przynajmniej kupi, zasadzi i nie trzeba legalizować. Wszystko z certyfikatem.

0: dobrym rytmie zbliżamy się do godziny 9, wtedy najświeższa porcja newsów, w sumie gdzie się nie popatrzy, na czerwonych, na żółtych paskach, w internecie, w telewizji, wszędzie ten Lex Szarlatan i Lex Szarlatan, kto nie wie o co chodzi, za chwilę wszystko bardziej stanie się jasne. O 9 wrócimy do sprawy. Lex Szarlatan, bądźcie z nami.
1: SK2, zawsze polskie hity.

0: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
5: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
3: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Let's go!
16: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
19: Dziś w Krakowie może jeszcze zagrzmieć, w godzinach popołudniowych jest takie ryzyko. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie. Przelotne opady również są na dziś pokazane w prognozach. Jutro już spokojniejsza pogoda i 23 stopnie w niedzielę do 22. Na jak przyszły tydzień? Codziennie ponad 20 stopni. Najcieplejsza ma być środa, wtedy około 26. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego piątku.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
21: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Planował zamach na polskich polityków, ma zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy 23-latka z Lubelszczyzny, którego ujęły służby. Dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca?
22: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
23: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
22: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
21: Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy. Jego zdaniem przepisy łączą niebezpiecznych oszustów z legalnie działającymi firmami, m.in. z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
24: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
21: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Blisko 80 interwencji strażaków po nawałnicach na Podkarpaciu. Najwięcej pracy mieli w powiatach tarnobrzeskim, niżańskim i łańcuckim. Usuwali głównie powalone drzewa i konary, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
0: Apelujemy o ostrożność, o rozwagę, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli zapowiadane są burze, nawałnice, zostańmy w domu. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
21: Obecnie na Podkarpaciu nie ma już zagrożenia burzami. Ostrzeżenia obowiązują jednak w zachodniej części kraju.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej, Robert Lewandowski dzisiaj ma urodziny. 38 i wciąż gra, co prawda za oceanem, ale strzela bramki. Już 4 na koncie w tym samym Chicago ogień. Niech będzie ogień, panie Robercie, na kolejne lata kariery.

Wakacje jeszcze trwają, można pozdobywać góry, szczyty, doliny, wzgórza i takie. 18 minut po 9 kombi za nami. No i można jeszcze zdobyć wyjazd do Sopotu. To wszystko dzisiaj u nas. Top of the Top Sopot Festival 2026 rusza w poniedziałek. My przez cały ten tydzień rozdajemy podwójne zaproszenia na ten festiwal. Dzisiaj będziemy rozdawać także, a co powiem już wam, po 10. Po 10 Kamil Kowalski chciałby komuś z was wręczyć podwójne zaproszenie na trzeci dzień festiwalu. Więc wystarczy nas słuchać uważnie. Kamilek zada pytanie, trzeba odpowiedzieć i pyk, i już bilety powędrują. Co on tam wymyśli, tego nie wie nikt. Zostańcie z nami i słuchajcie. Teraz już Luna.

0: już z radości pogwizdujemy, bo czujemy, że weekend. Teraz będziemy pogwizdywać z miłości.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie utwory, które żyją do dziś i wspominamy je do dziś. Szczególnie zakochani mogą wspominać ten utwór. W 93 roku się pojawił, ubiegłego wieku. Jak to brzmi? Ale jeśli chcemy romantyczny klimat, to i nada się właśnie dzisiaj. Zanim pojawiły się te wszystkie Tindery, e-randki, zanim były te wszystkie speed datingi, to były jeszcze biura matrymonialne, ale zanim to było modne, to swoją miłość spotykało się nawet i pod trzepakiem. Kto wie, może właśnie o tym i traktuje ten utwór, o znalezieniu swojej tej jedynej miłości, która przetrwa całe życie. Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę w wehikule już teraz.

Катюш. Cześć, tu Margaret, zapraszam Was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo, do zobaczenia.

0: Paluszki same tak się jakoś ustawiają, żeby nóżki były na paluszkach, bo to prima ballerina, czyli ta wiodąca prym w balecie. O tym ta piosenka. Można tańczyć, oczywiście było. Margaret w Radiu SK2, 20 minut zostało nam do 10. W listopadzie zmiana nazwy Stadionu Narodowego. Nowy sponsor tytularny. O tym teraz czytam. Co było? PGE Narodowy. A co będzie? Będzie Orlen Narodowy. Za 10 milionów złotych rocznie wykupił sobie prawa do nazwy w Stadionie Narodowym. Nie wiem, czy coś poza nazwą się zmieni, ale może to w końcu zmobilizuje naszych piłkarzy do gry na stadionie i na Orlen Narodowym w końcu zaczną zbierać punkty.
1: SK2. Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
1: I po reklamie.

0: głośno ostatnio wokół budki suflera. To zamieszanie z Zenkiem cały czas trwa. Pewnie się to wszystko wyjaśni. Niemniej, piękne utwory tworzyli i będą tworzyć, jeśli jakieś nowe się przytrafią. Budka suflera na finał naszego dzisiejszego spotkania. Kowalski, jesteś?
1: Jesteś!
0: Dobrze, zaraz pewnie bilety do Sopotu będzie komuś wręczał. Bądźcie z nami.
1: Mam podwójny.
0: Ma podwójny, mówi. Dobrze, my się słyszymy niebawem. Dawid Wajda, pięknego weekendu życzę.
2: Reklama.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Piątkowy poranek zmienia się w przedpołudnie. Teraz ważna zapowiedź na jutro dla jadących od strony Bronowic. Od jutra właśnie udostępniony zostanie wjazd z ulicy Bronowickiej w łącznicę w kierunku Armii Krajowej. Na swoje trasy wrócą tam także autobusy komunikacji miejskiej. Warto pamiętać jednak, że wjazd w drugą stronę z Armii Krajowej w stronę Bronowickiej nadal będzie zamknięty. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 24 stopnie, może popadać, a po południu niewykluczone, że zagrzeje.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w Katowicach. Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w centrum miasta, mówi Dominik Michalik z policji.
12: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
11: Poszkodowany zmarł w szpitalu. Wiadomo, że kierowca wykonywał nocny kurs autobusem. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Tajemniczy incydent przy torach na Lubelszczyźnie. W Białce Kolonii znaleziono przewody leżące przy torach. Dzień wcześniej maszynista miał usłyszeć odgłos przypominający wybuch.
13: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
11: Tłumaczy Anna Kamola z policji w Lublinie. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Opłata turystyczna w Krakowie, ale na innych zasadach. Jej wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk. Rząd chce jednak zmienić wcześniejszy projekt. Według obecnych założeń 80% wpływów z opłaty miałoby trafiać do gmin. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
14: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetu samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
15: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
14: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
16: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
14: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku, ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
11: A opłaty od turystów mają pobierać właściciele hoteli i innych obiektów noclegowych. Tak zakładają rządowe zapowiedzi dotyczące nowej opłaty turystycznej.
1: Jest piątek i mamy 2,5 minuty po godzinie 10. Czyli dosłownie widzimy już metę. Widzisz tę metę?
11: Tak, zdecydowanie. Moja meta będzie już za godzinę. Dokładnie za godzinę.
1: I to będzie u ciebie start tego, co najlepsze, jak również i w waszym przypadku weekendu, o którym to topowe festiwalowe muzyczne eskapady do Sopotu i to jeszcze w tej godzinie z wami.
17: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Eskadron.
1: Tak jak mówiłem, podwójne dzierżę w dłoni zaproszenie na Top of the Top do Opery Leśnej, ale to za chwilę. Do tego czasu Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski i Szymon Wydra, Carpe Diem. Łapiemy to, co najlepsze. Dzień i polskie hity w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Cześć, tu Oskar Cyms. W tym roku wystąpię dla was na Top of the Top Sopot Festival.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: Polska 2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SC2, Hurt i załoga G. A co wy na to, żeby z najlepszą załogą najlepszych słuchaczy, czyli razem z wami, wybrać się do Sopockiej Opery Leśnej? Top of the top. Szukam waszych topowych umiejętności, kochani. Skoro jest też opera, to czym operujecie najlepiej i w czym jesteście najlepsi? W czym jesteście absolutnym topem? Do zgarnięcia podwójna wejściówka do Opery Leśnej na trzeci dzień festiwalowej muzycznej imprezy. I dlaczego właśnie ty powinnaś zgarnąć to zaproszenie? Może śpiewacie jak Magda Gessler? Albo gotujecie jak Agnieszka Chylińska? A co? A może jesteście topem w wymyślaniu wymówek, żeby nie iść do pracy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski2. Zostawiajcie też u sekretarki jej numer 726-826-826. A za odpowiedź, która najbardziej zatopuje, zaczaruje, podwójne zaproszenie do Sopockiej Festiwalowej Opery Leśnej na przyszłą środę.
1: Eska2.
0: Przekonajcie mnie, że jesteście top of the top. A w SC2 tylko takie najlepsze polskie hity.

0: ale jazz. Panowie sprawiają, że w SC2 w koło zawsze jest wesoło. Perfekt, perfekcyjny. W tym jest. A w czym wy jesteście topowi? Najlepsi, perfekcyjni. Halo, halo?
1: Halo, halo. Tu powiatowy rzecznik konsumentów w Strzebnicy. Wersja premium. Top of the top. Sprawę rozwiązuje szybciej niż termin ustawowy. A reklamacje poddają się same, czyli skuteczność, ekstra klasa, styl urzędowy, zero konfetti. Ale bilety chętnie przyjmę. W końcu coś dla mnie. Pozdrawiam.
0: W takim razie, droga rzeczniczko, słowo się rzekło, podwójny bilet na Top of the Top Festival w sobotę leci, nie no, w środę leci do ciebie.
2: SK2.
0: Tylko pamiętaj, reklamacji nie przyjmujemy.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
10: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Jord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
16: I po reklamie.

0: Esce dwa same sztosy. Bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? W Esce dwa trafiamy tylko w najlepsze polskie hity i takie też dla was zbieramy informacje. Te ważne, pogodowe już za chwilę, bo pogoda robi psikusa i strażacy znów mieli sporo roboty i najprawdopodobniej będzie jej jeszcze więcej. Oby nie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
11: Szkołę ogarniamy.

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: W Krakowie dzisiaj dynamicznie pod kątem pogody. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 24 stopnie, a mówiąc o tym, że dynamicznie, mam na myśli, że jeszcze opady deszczu są w prognozach, jeszcze może zagrzmieć. Weekend już ma być spokojniejszy, z większą dawką słońca. Dokładnie jutro do 22, a w niedzielę do 23 stopni. Podobna temperatura utrzyma się także u nas w przyszłym tygodniu. Ciśnienie lekko idzie w górę. Zostańcie z nami, dobrego.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Groźny incydent w Warszawie. Obywatel Gruzji zatrzymał rządowy samochód w centrum miasta. Jest już w rękach służb. Jak ustalił nasz reporter, 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie de Gaulle i atakował nadjeżdżające samochody. W jednym z nich była wiceminister finansów.
9: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
10: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
9: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
8: A informacje zebrał Mateusz Gołębiewski. Pozrywane dachy, uszkodzone drzewa i gałęzie to efekt wczorajszej burzy w powiecie zamojskim. Odnotowano ponad 30 poważnych interwencji, głównie na terenie gminy Miączyn.
11: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w tym 6 budynkach mieszkalnych. W 9 przypadkach interweniowaliśmy przy drzewach powalonych na drogi lub linie energetyczne. Na szczęście podczas tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
8: Relacjonuje Bartłomiej Jakubczak z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie odpuszcza. Wyszedł na wolność i ma dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat więzienia. Twierdzi, że droga powstała na jego gruncie, zatrudnił adwokata. A do rolnika z Gliwic dotarł nasz reporter Dariusz Brombosz.
12: Czego się domagam? Sprawiedliwości, ażeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
13: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem.
12: No na całość, nie? Weszli na moje.
13: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
12: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrodzoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
13: Kto to panu zrobił?
12: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodzi.
13: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
12: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co? By rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapał.
8: Straty oszacowano na 180 tysięcy złotych. Uszkodzony został 200-metrowy odcinek ulicy Rybackiej. Miasto podkreśla, że droga jest jego własnością i zapowiada odbudowę po zakończeniu sprawy.
14: W kalendarzu 21 sierpnia mamy dwa nietypowe święta, Paulina.
8: Tak, jakie?
14: Pierwsze to jest Dzień Optymisty.
8: Okej. Okay.
14: A drugie to Międzynarodowy Dzień Seksu.
8: Czyli rozumiem, że jak ktoś jest optymistą, to może liczyć na owocny wieczór na przykład?
5: No to gramy.
15: 10 hitów.
5: Najlepszych polskich hitów.
16: Czyli trzymamy kciuki za wszystkich tych, którzy obchodzą to święto nie tylko szerokim łukiem.
17: Dobrze.
16: Ciekawe, co Ania Dąbrowska ma w głowie. Kowalski, witajcie.
18: Czy znaczenia w oczach twych wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas.

Numer wszystkich plażowiczów. Mój jest ten kawałek podłogi. Mr. Zub w najbardziej polskiej stacji w SC2. A swoją stację, tylko że benzynową, czytam, będzie miał Mielec. Jest nagłówek, że to podkarpackie miasto wybuduje w przyszłym roku własną stację paliw. I będzie taniej podobno. I super! I to będzie też stacja szybkiej obsługi, no bo skoro to będzie miejska stacja, to jak w urzędzie miasta. Będzie się płacić przy okienku i jazda.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie
1: przeminą. Jak pan Sydney Polak chce, żeby ten czas nie przeminął, no to nie przeminie. Cofamy się.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: O 35 lat. Do tyłu. Numer z Dżemem w roli głównej teraz, kochani. Ale ta muzyczna konfitura, jak wspomniałem, ma już 35 lat, więc jest dojrzała i symbolizuje zwycięstwo muzycznego smaku. Zwycięstwo, tak właśnie. Iga Świątek na przykład w półfinale turnieju w Cincinnati już jest. Jeżeli wygra, będzie mogła zaśpiewać ten numer. Dwa polskie kluby, załóżmy, o Lech Poznań, Jagiellonia Białystok. Jak do Ligi Europy się dostaną, bo są blisko, też będą mogli zaśpiewać razem z kibicami ten numer. Ale ten kawałek to też nasze takie codzienne zwycięstwa. Uda się wyjść, wiecie, z domu i nie trzeba wracać po klucze, jest, albo po telefon, lub zatankujemy samochód, oj, cała wypłata na przykład nie jest jeszcze wydana przez to.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: To są takie nasze małe zwycięstwa codzienne i właśnie teraz o nich Dżem i ci, którzy zaczynają weekend, no, też śmiało mogą powiedzieć. Wiktoria. Ten piękny sen zaczyna się spełniać.

0: BRO wychowane w Polsce i na polskich hitach. BRO, czyli Bro, na rozpoczęcie weekendu w SC2. Na ten numer też głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce. Zostało jeszcze 6 godzin, tak z haczykiem. Punktualnie o 18:00 Łukasz Zduńczyk zacznie całą zabawę i tyle też macie czasu, aby namieszać, aby mu jeszcze trochę poprzeszkadzać, aby jeszcze delikatna kropelka potu mu się pojawiła, a kto będzie na pierwszym, a kto będzie na drugim?
1: SK2.
0: Albo na trzecim. W SC2 to wy decydujecie. Gorąca polska dwudziestka. Patrycja Markowska, drogi kolego, już za chwilę.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: I po reklamie.

0: takim tempie można wjeżdżać w weekend i to jeszcze razem z Beatą oraz najlepszymi polskimi hitami. A takie dla Was mamy w SC2, także punktualnie w południe najważniejsze newsy, również te dla kierowców. Autostrada A2 będzie rozbudowana. Za kilka tygodni prace mają podobno ruszyć. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2+2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
10: Dziś w Krakowie spodziewamy się dynamicznej pogody, niewykluczone burze w godzinach popołudniowych, raczej pochmurne niebo, jeżeli słońce będzie do nas wyglądać, to raczej tylko na chwilę. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie. Weekend jednak zapowiada się spokojniej, jutro w Krakowie do 23, na w niedzielę do 22 stopni i sporo słońca, chociaż przelotne opady nie są tak zupełnie wykluczone. Zostańcie koniecznie z nami.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Na pierwszym planie jest obronność, przekonuje premier Donald Tusk.
12: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
11: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach są też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
12: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
11: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na 2027 rok, zaplanowano za tydzień. Tymczasem jeszcze dzisiaj mają się ukazać informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Wielkopolsce. W Miłosławiu zginęła kobieta, a dziecko trafiło do szpitala, mówi Adam Wojciński z policji we Wrześni.
13: 50-letni kierujący Peugeot Partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
11: Kierowca był trzeźwy. Za kilka tygodni rusza rozbudowa autostrady A2. Chodzi o 23-kilometrowy odcinek trasy na wysokości Łowicza. Kiedy dokładnie ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami trasy, już teraz o tym Mateusz Chłyston.
14: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
15: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
14: Przekonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
11: Teraz to wszystkie newsy na kolejne w Radiu SK2. Zapraszam o 13.
0: Czekamy. Nie każę Wam czekać na najlepsze polskie hity, mam je dla Was. Kult, Natalia Zastępa, Sarsa, Janek Borysewicz, Paweł Kukiz w kołyszących, bujających na to południe. Genialny zespół, dwa gitarach. Kowalski, witajcie.

0: Ten, kto wysłał to zgłoszenie do Kamila Nosela, tak myślał.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pani Katarzyny z wylotu na Egipt 22 się dotelefonowałam?
2: Tak, tak.
3: Moje uszanowanie, Bimbrownik Bożena. Ja telefonuję z biura podróży, bo tutaj mamy informację. Wy chcieliście pokój na dwie osoby, a później pokój dziecięcy, tak? Dobrze zrozumiałam?
2: Znaczy się dwuosobowe, nas
3: to.
2: 8.
3: No właśnie, tak właśnie.
2: Dwa dwuosobowe i jeden czteroosobowy, jak się
3: no
2: da.
3: No właśnie. I tutaj, proszę pani, ja mam komplikacje, bo tak, będziecie na tym piętrze, które będzie odświeżone i ja muszę was podzielić, bo tak, prawa strona by była pierwsza do tapetowania, a później by państwo przenieśli na lewą stronę. Tutaj musielibyście być czujni i dlatego też ten telefon jest wykonany, żebyście mieli te pokoje, które chcecie, ale one będą tapetowane.
2: Dobrze, ale my się będziemy musieli przenosić po prostu?
3: Nie. Ten pokój będzie najpierw po prawej stronie załóg, chyba prawdopodobnie 2 dni tapetowany, później oni przechodzą na lewą stronę i będą lewą stronę tego pokoju tapetować.
2: My tam będziemy w tym pokoju i nie musimy nic wynosić, tylko oni sobie po prostu przesuną, jak będziemy chcieli.
3: Tak, no właśnie o tym mówię. I zasłonią was folią malarską, żeby się, proszę państwa, nic nie pobrudziło od tego tapetowania. A później, proszę pani, jak skończą prawą stronę tapetować, to zdejmują folię, przesuwają łóżka na tą wytapetowaną stronę i tapetują lewą.
2: I państwo, dobrze, no to i to będzie dwójka, tak?
3: Tak, to będzie dwójka, a później ta czwórka jeszcze.
2: Czyli tak naprawdę cały pobud będziemy mieć tapetowanie pokoju.
3: Może tak być, proszę pani, bo jeżeli napotkają komplikacje, to mogą tapetować, proszę pani, troszeczkę dłużej. Ale to kwestia 1-2 dni.
2: Aha, dobrze, no to niech będzie trudno, no jakoś. Jakby się coś zmieniło, to będziemy dawać znać.
3: Ale rzeczywiście, myślę, że... będę też informowała, proszę pani. To teraz tak, na koniec powtórzmy, proszę pani, co zostało ustalone, żebym ja wiedziała, że państwo wiecie i zakreślam, żeby dawać te pokoje wam.
2: To będzie 1-4 i 2-2.
3: Tak, tapetowane.
2: Tak, tak, no mam nadzieję, że nie udusimy się tam od klei.
3: No, proszę pani, w tym wszystkim państwu pomoże też Przemek.
4: Cześć, ciotka, zostałaś wkręcona w radio.
2: Szwagier, nie żyjesz.

0: Ostre gitary Urszuli jak nóż do masła, który smaruje kanapki. Była ministra, czytam, Joanna Mucha. Kolorowa prasa zrobiła zdjęcie pani Joannie, jak kupuje masło i poleca masło duńskie. A to polskiego nie ma? SK2. Dawid Podsiadło, Warius Banks. To za chwilę w SC2 i tutaj smarujemy tylko polskimi hitami.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
3: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
8: I po reklamie.

0: z Kaśką Sienkiewicz i Warius Banks i z Eską 2 oraz przy takich hitach można biec w kolorowe dni jesieni, która się zbliża, ale na razie cały czas mamy lato, do tego jeszcze weekend nam się rozpoczyna i kolejna godzina, 13 już za chwilę, o której punktualnie newsy, w których też trochę pobiegamy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu.
9: Pochmurny i deszczowy ten piątek w Krakowie. Przelotne opady deszczu mogą się pojawiać przez cały dzień, a na wieczór znów w zapowiedziach burze. 25 stopni to maksymalna temperatura dziś, jutro 23 stopnie, w niedzielę 22, ale weekend już z niewielkim ryzykiem opadów. Po weekendzie dużo więcej słońca, będą jeszcze bardzo ciepłe dni w ostatnim tygodniu sierpnia, tak jest, temperaturą do 28, nawet 29 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Jest 13 News SK2. Anna Łobocka przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy od śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
11: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
10: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o broni palnej i to był sygnał dla służb.
11: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
10: Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO. Minister obrony podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód. To nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały Sojusz.
10: W projekcie uczestniczą również wojska sojusznicze, dodaje szef MONU.
12: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
10: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km. Tysiące biegaczy znów staną na starcie Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia. Tydzień później zawodnicy pobiegną w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
13: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
10: W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
0: Piątek. Jak człowiek tak biegiem uwinie się z robotą, to szybciej zacznie czas weekendowej regeneracji. Dla zabieganych w tej godzinie klasyka rocka od Maleńczuka i Lady Punk i tych, którzy już zaczynają 2,5-dniową przerwę albo wakacje. Luz w dźwiękach od Baranowskiego i na deser nowość Mango od Sylwii Grzeszczak. To co, gramy?
14: No to gramy.

Lady Punk Wesce 2, tacy sami, a ściana między nami, a wy przed czy już po wakacyjnym malowaniu ścian. Na wakacjach nie tylko ładujemy baterie, czasem ładujemy też korytko przecież z farbą, jak Cornelia, która dała znać na Messengerze Eski 2, że strzeliła sobie właśnie w salonie kolor kaszmirowy beż. Było sporo pracy, no wiadomo, folia na meble, taśma malarska, też na ościeżnicę, na futrynę, tam na okna i tutaj schodzi najdłużej, człowiek się denerwuje. Potem malowanie i znowu drapanie po głowie, czy tej farby starczy, no i w końcu sprzątanie, ale efekt końcowy powalający, no poczucie tego, że wolny czas nie został zmarnowany. To były po prostu wakacje artystyczne.

0: SK2 Kraków.
1: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: roztańczone wideo w SK2 i wszystko jedno.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No nie jest tak wszystko jedno, bo to już nie wiem, czy jesteście spakowani, czy jeszcze nie, albo może już w drodze, w wehikule czasu. Przygotowałem dla was numer idealny na takie piątkowe wyjazdy. Czy to do domu, na działkę, do rodziców, do dziadków, nad jezioro, domek w lesie, wieś może być, o morze, góry, a może taka ukochana knajpka po drodze. W tej piosence, która już za chwilę poleci, a i ma ona 50 lat prawie, jest coś więcej niż tylko te wspomniane miejsca. To są ludzie, to są emocje, to są chwile, które wspominamy i gdzieś tam za nami zostały, ale lubimy do nich wracać, bo przecież czasami człowiek jedzie przez pół Polski nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że gdzieś tam czeka ta jego kawa, ten fotel, ten pies, albo ktoś, kto mówi, no wreszcie jesteś.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie miejsca, do których nie trzeba wracać i to nawet z GPS-em, bo serducho samo zna trasę. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. W waszym wehikule czasu w SK2.

0: Zostanie Sylwia Grzeszczak ze swoją nowością w SC2. Mango to jeszcze Włochy, 85-latka, stała się magnesem na oszustów. Wsypała 5 hochsztaplerów, którzy próbowali ją podejść. No, oszuści mają tam metodę na policjanta, na wnuczka.
1: SK2.
0: A seniorka miała metodę na babunię.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany kilogram, 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów, 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
10: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: ST2 Natalia Kukulska, a za chwilę Ania Łobocka, która przygotowała newsy i w nich m.in. o darmowej kranówce. Jedno miasto się wyłamało i powiedziało, że w restauracjach darmowa woda będzie z kranu. O którym mowa, już za chwilę w newsach wszystkiego się dowiecie w ST2.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły,
4: ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Już wieczorem znów przejedziemy ulicą Tyniecką, a jutro miejskie autobusy wrócą na swoje trasy. W rejonie krzyżówki z ulicą Dąbrowa ruch zostanie przywrócony dziś między godziną 17 a 18. To o 10 dni wcześniej niż pierwotnie zakładano. Ostatnie prace przy tym remoncie wykonawca będzie prowadził jeszcze przez kilka dni. Do 25 stopni w ten piątek w Krakowie i przelotne opady, a na wieczór w prognozach kolejne burze.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Poznań, wypadek z udziałem radiowozu. Jadąc na sygnałach do interwencji, zderzył się z autem osobowym przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bułkowskiej, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
18: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
17: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono child alert. Dziewczynka w ubiegłym roku zniknęła po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po dwóch dniach w Żorach w mieszkaniu Karola B. Śledczy domagają się dla 25-latka bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Łuba.
19: Dzisiaj proces rusza. Sąd wyłączył jawność ze względu na dobrą pokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia. Natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
17: Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W Zakopanem rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, tłumaczy Marcin Zubek ze Związku Podhalan w Zakopanem.
20: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystą, który przyjeżdża w Zakopane.
21: Daniel Gąsienica, Bryok. Przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. Gdy to jest podtrzymywanie tradycji, no tak to jest całe roginów fiokierka się jeździ, gości w łozie, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z łapami się uwidzieć, porywalizować.
22: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
23: My tu żyjemy tymi końmi i tymi sprzętami wszystkimi, staramy się, żeby ładnie koń wyglądał i uprząż na koniu.
17: Po zawodach koncerty i występy zaproszonych grup folklorystycznych impreza w Zakopanem potrwa do 27 sierpnia.
0: Aniu, a to prawda, że Wrocław wprowadza darmową kranówkę?
17: Tak. Tak, ale to bardzo wiele lokali gastronomicznych postanowiło w ten sposób zjednać sobie nowych klientów.
0: Proszę bardzo, i teraz dopiero darmowa kranówka, jak lato się kończy.
1: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów.
13: Jeden po drugim.
0: Tyle dla was mam i z eskowego źródełka. Za chwilę wypłynie gorąca krew, testosteron, kobieca delikatność, męski power.

0: Idealna do malowania i wakacyjnych remontów. Farba w SC2 i chce tutaj zostać. No właśnie, zmiany, duże zmiany również na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo ten zmienia nazwę, czytam w internecie świecie. Z szyldu zniknie skrót PGE, czyli aktualny sponsor. No i teraz głównym sponsorem będzie Orlen. I nasza reprezentacja będzie już grać mecze na Orlenie Narodowym. A to jest dodatkowa presja, bo strzelając do bramki, piłkarze będą musieli uważać.
1: Instrybutor nie strzel! Człowieku!
2: SK2

0: To jest tytuł tego numeru. ST2, grupa Rezerwat. Nie z rezerwatu, a z domu uciekła papuszka Kasię. Mieszkańcy osiedla w Katowicach próbują ją złapać. Zwiała z klatki i ani myśli wracać do domu Kasia papuszka. Lata po drzewach, tutaj czytam, zaprzyjaźniła się nawet z gołębiami. Widać, jak razem z nimi biesiaduje bardzo często. Oby tylko nie zaczęła naśladować gołębi w kwestii ozdabiania karoserii samochodowej.
1: SK2. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
5: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
3: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Kastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: jest adrenalina. W kolejce górskiej albo na bananie, jak człowiek śmiga po morzu. Będzie również dreszczyk emocji po godzinie 15 razem z Łukaszem Zduńczykiem, który również dla Was przygotowuje gorącą polską dwudziestkę. Ta po 18, a za chwilę najważniejsze newsy od Ani Łobockiej w SC2. Nie uciąkajcie za daleko. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchargepl. Orlen z energią.
11: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
15: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
1: Czas na newsy z dróg, bo piątkowy komunikacyjny szczyt tuż i na krakowskim odcinku A4 gęsto, ale bywało gorzej. Wolno jedziemy przy bramkach poboru opłat w Balicach i w stronę Rzeszowa na moście przez Wisłę też zator. No i jeszcze wspomnę o Zakopiance w Libertowie i Gaju. W tym rejonie przebudowa i zwężenie i korki niemal non-stop w stronę miasta. Będzie się mocniej chmurzyć pod wieczór. Dziś znów burze w prognozach. Teraz 25 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Jest 15 News SK2. Anna Łobocka twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach Mateusz Chłystun.
22: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
23: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
22: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
23: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
22: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
21: Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy pojawić się w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Trzeba będzie uważać na silny wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. Z kolei na zachodzie i północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach, mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta.
24: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, a my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
21: Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu.
25: Jaki luksus, darmowa woda, bo wielu z nas do tej pory, jak zamawiało jedzenie w restauracji, kelner pytał, a czy będzie coś do picia? Patrzyliśmy na ceny. Nie, ja dziękuję. Ja teraz sobie wyobrażam, że jesteście zapakowani całą rodziną do samochodu. Jedziecie na wakacje i razem nucicie najlepsze polskie hity. My mamy playlistę do tego idealną. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
26: Najlepsze polskie hity. SK2.
25: A teraz Sylwia Grzeszczak chciała się wam pochwalić, co aktualnie robi. Widziałem na Instagramie, że jest na wakacjach nad morzem.

0: No ja nie wiem, czy teraz dacie radę wrzucić piątkę w tych popołudniowych korkach, ale playlistę w Radiu SK2 do tego macie idealną. Budka suflera za nami. Już 16 minut po godzinie 15 w wakacyjny piątek zaczynamy razem weekend. No właśnie, to dajcie mi znać teraz, jak ten początek weekendu u was wygląda, co robicie z SK2 na uszach, z najlepszymi polskimi hitami. Może teraz razem jedziemy na popołudniowe zakupy i teraz szukacie miejsca parkingowego pod galerią handlową, a może stoicie teraz całą rodzinką w korku na Zakopiance i już widać góry, zaraz będziecie na miejscu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Chwalcie się, jak wygląda początek waszego wakacyjnego weekendu, a ja gram. Bryska już teraz.
1: SK2.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Do najlepszych polskich hitów wracamy za moment, a teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Ania Łobocka.
1: Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Zostało tam jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. Ceny paliw w weekend będą nieco wyższe. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54, a za diesla 7,59. Rządowe ceny maksymalne na stacjach paliw będą obowiązywały do końca sierpnia. Strajk kontrolerów lotów w Norwegii. Loty z Polski i do Polski mogą być opóźnione i odwołane. Norwescy kontrolerzy strajkują, ponieważ chcą uregulowania godzin pracy.

0: Jump to Lastic w Radiu SK2, a wy dajecie znać na Messengerze SK2, co teraz robicie w to wakacyjne piątkowe popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Ania daje znać, że słucha teraz SK2 w samochodzie u szwagra, który wiezie ją i jej męża na lotnisko i lecą na wakacje. Aha, czyli przed Anią słuchajcie teraz najtrudniejszy moment, najbardziej nieprzyjemny, czyli kontrola bezpieczeństwa na lotnisku. Ja się zawsze boję, jak wykładam te wszystkie rzeczy elektroniczne na tej tacce. Ja się boję, że mi ta maszyna zawsze telefon pożre. No i trudny jest moment, kiedy trzeba zdjąć pasek od spodni, bo tam się różne ciekawe rzeczy mogą wydarzyć. Miłych wakacji życzymy i pamiętajcie, jeśli lecicie za granicę, pobierzcie apkę Radia SK2 na smartfony i wtedy możecie nas słuchać wszędzie. A wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co robicie w to piątkowe popołudnie, jak zaczynacie weekend z Radiem SK2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: I po reklamie.

0: SK2 Kraków.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Rotary na antenie Radia SK2 na jednej z dzikich plaż. Na szczęście takich plaż nad Bałtykiem nie brakuje, tylko trzeba trochę odejść od głównego wejścia. W drodze na wakacje za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity. Po godzinie 16 m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret w duecie.
1: Reklama. Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szkołę ogarniamy.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
8: News z dróg, bo wielkimi krokami zbliża się remont ulicy Starowiślnej. To nie będzie, jak początkowo zakładano, gruntowna przebudowa, ale torowisko ma zostać wymienione. Prace zostały podzielone na 9 etapów.
9: Te niewielkie remonty zapewnią nam możliwość ciągłego dostępu dla przedsiębiorców do lokali usługowych.
8: Mówi Jarosław Tabor z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Start remontu w najbliższy czwartek. I jeszcze słówko o pogodzie. Dziś wieczorem znów możliwe burze w Krakowie i 25 stopni teraz na termometrach.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44, a to po tym, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
10: Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Zdaniem śledczych Daniel S. stosował wobec chłopca przemoc fizyczną i psychiczną, mówi Jolanta Szkilnik z prokuratury w Sieradzu.
12: Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki. Oskarżony wcześniej odbywał kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, więc zbrodnie zabójstwa dokonał w warunkach multirecydywy.
10: Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Zarówno Daniel S., jak i Paulina M. są w areszcie. Przełom dla par jednopłciowych. Od niedzieli w każdym urzędzie stanu cywilnego będzie możliwa transkrypcja aktu małżeństwa wystawionego za granicą. Zmienią się wzory dokumentów tak, by uwzględnić związek między parą mężczyzny lub kobiet. Jak mówi pani Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, proces jest prostszy niż myślała.
13: Trzeba było przedstawić tłumaczenie dokumentu, który dostałyśmy w Danii. To tłumaczenie zrobiła nam pani w ciągu 3 dni roboczych. Poszliśmy do urzędu, po prostu wypisałyśmy ten dokument, zapłaciłyśmy tą opłatę taką normalną, urzędową, którą trzeba dać i tyle. I po tygodniu była decyzja, że możemy odebrać dokumenty.
10: Polacy są podzieleni w sprawie transkrypcji. Według danych CBOS 45% uznaje za to za krok w dobrą stronę, tyle samo jest przeciw.
14: A jeśli pracujecie do 17, to już niecała godzina wam została do weekendu. Ale to nie musi być godzina, słuchajcie. Jeśli szef już wcześniej się uwinął, no to jakoś tak po cichu się można już zacząć powoli wycofywać, myć kubek po kawie, a jak wsiądziecie do samochodu, to tam będą czekały najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I to też nie będzie tak, że będziemy wracać do domu i ziewać w popołudniowych korkach. My wam nie damy. I już teraz sporo energii w najlepszych polskich hitach. Feel, 3 minuty po 16.

0: Nie musicie błagać, za chwilę będzie więcej najlepszych polskich hitów na antenie Radia SK2. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami duet, który potrzebował wielu lat, żeby się zgadać, żeby zgrać terminy, ale w końcu się udało, nagrali wspólną piosenkę. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Jak byli w naszym studiu ostatnio, to zapytaliśmy, czego sobie nawzajem zazdroszczą. Posłuchajcie.
1: Zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
2: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Ale teraz już nie muszą sobie zazdrościć, bo razem zagrają na jednej scenie w legendarnej Operze Leśnej w Sopocie. Już w poniedziałek Dawid Kwiatkowski i Margaret zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu. Przed nami święto polskiej muzyki. A SK2 oczywiście tam będzie, bo my jesteśmy wszędzie tam, gdzie najlepsze polskie hity grają.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ich troje w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Na zegarach 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Ania Łobocka.
1: A na początek dramatyczne wydarzenia w środkowej Szwecji. W jednej ze szkół średnich napastnik zaatakował uczniów siekierą. Kilka osób zostało rannych. Według gazety Expressen sprawca został postrzelony przez policję. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Grozi mu do 20 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy pojawić się w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Z kolei na zachodzie i północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu.

0: Lady Punk w Radiu SK2. A do tych okrzyków polecam dołożyć jeszcze jeden. Robert Lewandowski. Dzisiaj urodziny świętuje najlepszy piłkarz w historii Polski. Robert Lewandowski skończył dzisiaj 38 lat. To jest człowiek, który grał w Barcelonie, teraz gra w Chicago. Człowiek, który potrafi strzelić 5 goli w 9 minut. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne Lewandowski! Co tutaj się dzieje? Piąta bramka napastnika reprezentacji Polski. Potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: To z okazji urodzin Robertowi Lewandowskiemu życzymy, żeby taki sukces powtórzył. Skoro w klubie udało się strzelić 5 goli w 9 minut, to może niech teraz zrobi to dla reprezentacji. Wszystkiego najlepszego dla Roberta Lewandowskiego i współczujemy trochę Ani Lewandowskiej, prawda? Bo przecież Robert Lewandowski już tyle osiągnął, ma tyle pieniędzy, że na wszystko go stać. Jaki mu prezent kupić? To jest pytanie.
2: SK2. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: I po reklamie.

0: O Oscar Sims w Radiu SK2 daje wam znać, że już w poniedziałek będzie można go zobaczyć na tej legendarnej sopockiej scenie w Operze Leśnej, bo zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu. SK2 też tam będzie. Będą u nas relacje na antenie i polecam zaglądać na Instagrama Radia SK2. Tam pokażemy wam, co się dzieje od kulis w Operze Leśnej w Sopocie.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Let's go!
6: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
9: Uważajcie na gwałtowne burze, bo dziś znów pogodowe alerty dla Krakowa i regionu. Tej nocy 16 stopni na termometrach. I czas sprawdzić pogodę na weekend i na chwilę po weekendzie. Niewielkie ryzyko opadów deszczu w sobotę i niedzielę, choć chmur będzie na niebie niemało. Jutro do 23 stopni, w niedzielę do 22. Dużo więcej słońca po weekendzie i będą dni z wyższą temperaturą, nawet do 29 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 17. Newsy SK2, Anna Łobocka. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansów publicznych na 2027 rok. Z tym tematem teraz Michał Skolimowski.
11: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
12: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
11: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
10: Nowe wątki w sprawie wypadku w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił autem swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w lutym 2023 roku, mając blisko 2 promile alkoholu, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kratki, mówi Adam Naumczak z prokuratury w Bielsku Podlaskim.
13: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w stanie nieczyjwości, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
10: To 6,5 roku więzienia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. Jubileuszowe porządki w Tatrach. W przyszły weekend startuje akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej czekać będą koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji. Nadal poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór, a więcej informacji na stronie wydarzenia.
0: sprzątanie gór. Serdecznie polecamy, ale ze sprzątaniem w domu to na razie się wstrzymajmy, co? No nacieszmy się trochę początkiem tego weekendu. Udało się, słuchajcie. W poniedziałek myśleliśmy, że to jest niemożliwe, a jednak dotrwaliśmy do 17:02 w piątek. Jedziemy razem na weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Najlepsze polskie hity.
5: Polskie hity.
1: SK2.
0: A jak wychodzić z pracy? To proszę bardzo, takim walczykiem, rytmicznym krokiem, razem z Sanach.

SK2 to zawsze jest wasz dobry kumpel. My zawsze gramy najlepsze polskie hity. T-Laf za nami 15 minut po godzinie 17, a teraz przenosimy się na spływ Dunajcem. Trzej panowie frisacy chcieli sobie podróż urozmaicić, więc się, słuchajcie, upili i chcieli pijani płynąć Dunajcem w pieninach, ale zatrzymała ich policja i dostali kary. No cóż, no ci panowie po prostu chcieli płynąć z prądem. Jak się okazuje, to nie zawsze jest dobry pomysł.

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2. To co dobre. My zawsze mamy to co najlepsze w polskiej muzyce. I te starsze, i te nowsze numery. A teraz czas na taki starszy.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: I tym wehikułem cofamy się o ponad 45 lat wstecz. I teraz uwaga, to będzie historia 18+, więc zatkajcie uszy z dzieciom, jeżeli z dziećmi teraz jedziecie. Bo właśnie w roku 80 powstał największy przebój Izabeli Trojanowskiej Wszystko czego dziś chcę. I ten numer wywołał szok. Co ciekawe, tekst do tego numeru napisał Andrzej Mogielnicki, gdy przebywał w hotelu ze swoją ukochaną. No i Izabela Trojanowska po raz pierwszy na żywo zaśpiewała tę piosenkę na festiwalu w Opolu właśnie w 80 roku i nie była świadoma, o czym ona śpiewa, a się okazało, że ta piosenka jest bardzo erotyczna z erotycznym podtekstem. Ludziom szczęki opadły po tym występie, bo to jest hymn wyzwolonej seksualnie kobiety. I dopiero po wielu latach Izabela Trojanowska przyznała, że ona nie wiedziała, o czym śpiewa, że gdyby wiedziała, że to jest piosenka właśnie o tym, to ona by z nią nie wystąpiła w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to przeżyjmy to jeszcze raz. Wsłuchajcie się w tekst. Może zinterpretujcie go na swój sposób. A tak poza tym, słuchajcie, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Miłosnych Uniesień. Czy to jest przypadek, że jak ten numer gram właśnie dzisiaj? Prawdopodobnie tak. Izabela Trojanowska w SK2.

0: Już jutro nasze superbohaterki zaczynają walkę. Wiki Gabor w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. No już jutro polskie siatkarki ruszają na Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Jutro pierwszy mecz o godzinie 18. Zagrają z Węgrami, a w kolejnych dniach z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. Także słuchajcie, trzymamy kciuki. Niech nasze siatkarki pokażą, że na Euro da się rozegrać więcej spotkań niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
1: SK2. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
4: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: I po reklamie.

0: Moena w Radiu SK2. Zbliża się godzina 18 i jak zawsze w piątek o tej porze, na rozpoczęcie weekendu, mamy 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
1: I po reklamie.
6: Jest 18. News SK2. Anna Łobocka. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce w Lesznie w okolicach tamtejszego aeroklubu. Rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu. Do tragedii doszło po 16. Na miejscu trwa akcja służb. Zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty. Chodzi o trzech mężczyzn zatrzymanych po nocnej obławie wiodłowej na Podkarpaciu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć oni związek z ujawnionymi nielegalnym laboratorium narkotyków. Tysiące biegaczy znów staną na starcie Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia. Tydzień później zawodnicy pobiegną w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym. W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
1: Gorąca Polska 20.
7: Polska 20.
1: Radia SK2.
0: No i powiem wam, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór na rozpoczęcie weekendu. Mam 20 waszych ulubionych polskich hitów, na które przecież sami głosowaliście na sk2.pl. No i taki mały jubileusz dzisiaj mamy, bo to jest 80. notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Także poświętujmy przede wszystkim początek wakacyjnego weekendu. Na miejscu 20 hymn męskiego grania. Ta trasa robi teraz ostatni przystanek na lotnisku Bemowo w Warszawie i gra na miejscu 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Arisa w Radiu SK2, miejsce 19 gorącej polskiej 20. Gramy wasze ulubione polskie numery i odkrywamy nowości. To może być hitem ostatnich dni wakacji. W Stanach wydała nowy numer. Ta artystka już jutro zagra w Gdyni na obchodach stulecia tego miasta na Molo Południowym o godzinie 20. No ale niestety nie każdy będzie mógł na ten koncert wejść, bo to impreza tylko dla posiadaczy karty mieszkańca Gdyni. Jeśli takiej karty nie macie, no to niestety trzeba sobie na szybko jakiegoś znajomego z taką kartą znaleźć albo poczekać na 4 września i koncert Sanach na PGE Narodowym. A teraz posłuchajmy jej nowego numeru. Jak Sanach sama mówi o tym kawałku, niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni, tańczy, śpiewa i porywa w rejs. No to wsiadamy na pokład. Sanach z hitem Kapitan. I już teraz premierowo na antenie Radia SK2 w propozycjach do gorącej polskiej 20.

0: Kończy się dobrze.
1: Ale to szybko wchodzi do głowy BRO, chyba z najbardziej polskim numerem, jaki ostatnio powstał, bo o nas wszystkich, bardzo patriotyczny kawałek, a my takie numery mamy dla was w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. BRO przed chwilą zagrał na miejscu 17 gorącej polskiej 20, a na 16 artyści, którzy walczą o tego legendarnego bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. Już we wtorek Kuba i Kuba wystąpią z hitem Stygnie Lato w walce o tę legendarną nagrodę, no i przyznali dzisiaj w naszym studiu, no, że marzy im się przygarnąć tego ptaszka do siebie do domu.
2: To jest oczywiście nasze marzenie, ale są tak cudowni artyści, że ciężko będzie na pewno rywalizować w tym konkursie, choć no wiadomo, że liczymy, że może coś.
3: No ale jakby się udało, no to chyba papier, kamień, nożyce, co? Tak jak zawsze.
2: My zawsze to stosujemy właśnie, że tydzień w tydzień, natomiast no, teraz u Franka długo już stoi jedna z nagród, więc trzeba było się podzielić znowu.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, że Opera Leśna to jest w ogóle też miejsce, w którym my czujemy po prostu, że to jest coś wielkiego, więc ta nagroda i Opera Leśna i to wszystko, to no nie możemy się doczekać w ogóle tego występu.
1: A my razem z nimi zobaczymy ich już na scenie w najbliższy wtorek na Top of the Top Sopot Festiwalu w Operze Leśnej. Wykonają właśnie ten numer. Trzymamy mocno kciuki. SK2 też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu. A teraz panowie grają na miejscu 16 gorącej polskiej 20. To jest SK2.

0: Szczona i Nita. Nie będą na cały czas, ale myślę, że długo się utrzymają w gorącej polskiej 20. Radia SK2. To było miejsce 15. A teraz podrzucamy kolejną nowość i kolejny numer, który powalczy o bursztynowego słowika na Top of the Tops pod festiwalu. Kilka minut temu graliśmy kawałek Stygnie Lato od Kuby i Kuby, a teraz kolejni artyści, którzy walczą o tę legendarną statuetkę w Operze Leśnej, to Emo i Sarsa. Oni połączyli siły, nagrali wspólnie numer Zostań. Wpadli do studia SK2 i trochę o tym kawałku opowiedzieli.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem. To będzie dla nas ultra miłe i wyróżniające, że my będziemy mogli się też tymi emocjami podzielić w Sopocie 25 sierpnia z publicznością, bo co innego to jest praca w studiu, a kiedy wychodzisz na scenę i zaczynasz po prostu grać na żywych emocjach i dla żywego organizmu przed sceną, no to dzieje się magia.
0: No to poczujmy teraz te emocje, taki wstęp do Top of the Tops od festiwalu, do walki o legendarnego bursztynowego słowika. Emo i Sarsa z hitem Zostań. Na piątkowe uspokojenie. Ten numer właśnie ląduje w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
2: Co jeśli ja zostanę z tym samym?

0: 13 w tym tygodniu dla Margaret. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. No i dzisiaj robimy już taką rozgrzewkę, próbę generalną przed Top of the Top, co pod festiwalem. Święto polskiej muzyki rusza już w poniedziałek. No i my wam zdradzamy smaczki. Na tej imprezie będzie też Margaret. Co dla nas szykuje?
1: Na pewno zaśpiewam piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie, ale też ostatnio myślałam sobie długo i okazało się, że piosenki byle jak nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo, dlatego bardzo się cieszę, że on po tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
0: My też będziemy na sopockiej scenie, będziemy wam przekazywać te emocje z Top of the Top Sopot Festiwalu. Za chwilę gramy dalej, na miejscu 12 czeka już Artur Rojek.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: I po reklamie. Eska.

0: Wiktor Waligura idzie w górę w gorącej polskiej 20. Radia SK2 tym razem zatrzymał się na miejscu 11, a ja mam dla was kolejną nowość. Tym razem Livka przejmuje naszą antenę. Tę artystkę znacie na przykład z hitu Obejmuje noce. Teraz stworzyła numer, który klimatem bardzo dobrze pasuje do wieczornej jazdy samochodem. Co Livka na to?
1: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy.
0: Są rzeczy ważne i ważniejsze. Zamiast robić prawko, Livka była zajęta robieniem hiciorów i dobrze jej to wychodzi. Teraz ma nowy numer, który sama wam zapowie.
1: Zapraszam serdecznie do odsłuchania piosenki, która już trochę przysiedziała w szufladzie, nad którą trochę potu wylałam i pewnie łez też, no, ale mam nadzieję, że tak samo jak ja pomyślicie, że było warto. I jestem bardzo ciekawa tego, o czym dla was jest ten numer. Ja sama nie chcę mówić, o czym jest, żebyście to wy pierwsi dali mi znać. Także dawajcie znać, mam nadzieję, że się spodoba.
0: Livka, poza tobą nic, premierowo w SC2.

Na pewno nie ostatni raz w naszym notowaniu. Wiktoria Kida w Radiu SK2, która w zeszłym roku zachwyciła całą Polskę hitem Oj Dziewczyno, z którym wystąpiła nawet na Top of the Top Sopot Festiwalu. No a teraz idzie za ciosem, nagrywa nowe numery. Co mi tam na miejscu 9 gorącej polskiej 20. Za chwilę wasza ulubiona ósemka. Wśród nich, wśród tych najlepszych hitów tego tygodnia, będzie m.in. Wakacyjne Mango od Sylwii Grzeszczak.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: I po reklamie.
7: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
8: Co tydzień w piątek wieczorem anteną SK2 rządzą wasze ulubione polskie hity, na które głosowaliście na sk2.pl, a my ze swojej strony dorzucamy najlepsze nowości. Za chwilę świeży kawałek od modelek. To są ekspertki w robieniu wakacyjnych numerów i teraz też tak jest. Łukasz Duńczyk, witajcie, 2 po 19. Jeśli sił już wam po tym tygodniu brakuje, to męskie granie wami się teraz zajmie.
7: Gorąca Polska 20 Radia.
8: Ta ekipa w ten weekend zatrzymuje się na lotnisku Bemowo w Warszawie.

0: nie ma wakacji bez wakacyjnego hitu Sylwii Grzeszczak. Miejsce 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Sylwia Grzeszczak jest teraz na wakacjach. Tym się chwali w mediach społecznościowych. Chyba gdzieś na południu Europy. Jest piękne słońce, piękne morze, palmy. Żyć nie umierać. Na robieniu wakacyjnych hiciorów znają się też modelki. Pamiętacie wakacje 2 lata temu? Wtedy to było hitem.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok.
0: Macie moje słowo, że warto posłuchać tego numeru, bo to jest naprawdę dobry hit, zwłaszcza na piątkowy wakacyjny wieczór. Modelki, każdy twój ruch, premierowo w gorącej Polsce 20 Radia SK2.

Roxy Węgiel na antenie Radia SK 2. Gramy najlepsze polskie hity, a jutro mocno kibicujemy. O godzinie 18 Iga Świątek zagra w półfinale turnieju w Cincinnati. Także mocno trzymamy kciuki, bo Iga walczy o obronę tytułu. Gramy dalej. Łzy już teraz w SK 2.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Woda mineralna Kuracjusz Beskidzki 1 litr. Wybrane rodzaje 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 3 zgrzewki na osobę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 groszy. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
0: I po reklamie.